0: SK2 Stalowa Wola.
1: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.